Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy Trójmiasto. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

Na dobry początek zagrał zespół Hot Hot Hit. I to był tylko dobry początek. Dalej będzie zupełnie inaczej. Płyta wieczoru. Dzisiaj nie będzie płyty wieczoru, a raczej będzie zespół wieczoru. Co więcej, będzie to dokładnie ten sam zespół, który był tydzień temu. Interpol. Kawałek nazywa się Obstacle Number 1.

Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Nic już nie mam. Obchodzę tylko kolejną urodzinę. Nigdy więcej nie zobaczę twojej twarzy. Śpiewał Paul Banks i to była pierwsza z krwawych piosenek urodzinowych tego wieczoru. Jedziemy dalej. On the Might of Princes.

To był zespół On The Might Of Princes ze swojej pierwszej płyty. Trochę jeszcze pokrzyczą I Hate Myself. Kawałek nazywa się To A Husband At War. Trochę jakby nie na temat, ale tak ładnie, smutno krzyczą, że musiał się tu znaleźć. A poza tym ta nazwa I Hate Myself.

To był zespół I Hate Myself. I jeszcze jeden zespół, który krzyczy bardzo smutno. Sunny Day Real Estate. Kawałek z płyty Diary zatytułowane In Circles. O tym, że ciągle kręcimy się w kółko.

To był zespół Sunny Day Real Estate, a teraz coś z drugiej strony oceanu i coś dużo, dużo starszego, kawałek, który powraca w tej audycji dosyć często, bo jest tego wart. The Smiths.

I znowu wracamy na drugą stronę Atlantyku i teraz zespół, który zarobił miejsce na dzisiejszej liście kawałków do zagrania za sprawą tytułu swojej płyty. Płyta nazywa się Melancholia i Wieczny Smutek, a zespół nazywa się Smashing Pumpkins. Kawałek nazywa się Tonight, Tonight.

To był zespół Smashing Pumpkins. Wracamy na płytę wieczoru i właściwie do zespołu wieczoru, zespołu Interpol, i już do końca będą się pojawiały utwory z debiutanckiego singla tego zespołu. Singla wydanego przez szkocką wytwórnię Chemical Underground. Ta epka zaczynała się dokładnie w ten sposób.

To był zespół Interpol, zespół, który pojawi się jeszcze do końca tego wieczoru kilka razy. Wyglądasz tak pięknie, kiedy jesteś sfrustrowana, śpiewał Paul Banks w tym kawałku. Utwór nazywał się PDA. Denali. Grupa nazywa się Denali, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, nagrywa dla wytwórni Jade Tree. Wydała niedawno płytę zatytułowaną Instinct i z tej płyty kawałek zatytułowany Surface.

To był zespół Denali. Czas na Black Box Recorder i utwór zatytułowany Child Psychology.

To był zespół Black Box Recorder. A teraz mam poważny dylemat. Chciałem zagrać zespół Cooper Temple Close i wiszę nad dwoma kawałkami i nie wiem, który z nich wybrać. Spróbujmy może ten. The Same Mistakes, Cooper Temple Close.

To był zespół The Cooper Temple Close. Kawałek było ciągłym popełnianiu tych samych błędów. Idlewild, czyli zostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii. Idlewild i kawałek zatytułowany The Bronze Medal.

To była chyba najbardziej piekielna piosenka urodzinowa, jaką znam. Chłopiec z Prosteliny, zespół CKOD. At the Drive-In. Czas na At the Drive-In. Najsmutniejsza piosenka tego zespołu. Nazywa się Hourglass, a pochodzi z płyty In Casino Out. At the Drive-In.

To był zespół At The Drive-In, kawałek zatytułowany Hourglass. Jakoś bardzo mało do was mówię dzisiaj, ale to dlatego, że mam bardzo, bardzo dużo do zagrania i już wiem na pewno, że nie wszystko się tutaj zmieści. Interpol, wracamy na płytę tego zespołu, kawałek zatytułowany Specialist.

To był zespół Interpol ze swojej pierwszej epki, kawałek zatytułowany Specialist. A teraz Placebo w coverze. W coverze utworu, który znalazł się na płycie, to płycie, która zatytułowana była To się skończy łzami. Kawałek nazywa się Holocaust.

To był zespół I Am Claude. Kolejna propozycja na ten dzisiejszy dziwny wieczór. Zespół Death Cab for Cutie.

To był zespół Death Cab for Cutie i jeszcze jeden powrót na płytę wieczoru, Interpol, cover zazwany NYCK.

To już koniec na dzisiaj. Został jeszcze tylko jeden kawałek. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek go zagram w tej audycji. Ale dzisiaj go zagram. I pasuje on znakomicie do tego, co się dzieje. Johnny Cash. Tak, tak. Johnny Cash w Emolucji. Posłuchajcie uważnie tekstu tego kawałka. I mówię wam dobranoc. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną. Zapraszam w przyszłym tygodniu. To wszystko na dzisiaj. Pa.

Te 5, 1, 5. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę.

Tych followersów ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani

0: pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem na

0: Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem ciebie, szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Shh.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

A więc kochani, siema siema, słodko, czule i namiętnie jak poprzednio. Witam was w drugiej odsłonie magazynu Studenckiej Agencji Radiowej o kryptonimie PsychoSAR. Mój kompan Bolo, który prowadzi ze mną ten ekscentryczny spektakl psychodeliczny, właśnie wczoraj za 21 podejściem zaliczył egzamin ustny z teorii nowomowy francuskiej u słynnej profesorki Brunhilde Anal-Oral, więc świętuje już drugi dzień. Zdołał ją także, słuchajcie, przekonać do prowadzenia kącika porad seksualnych w naszej audycji, a więc, kochani, usłyszycie ją już w październiku. A ja nazywam się Rysiu, dziewczyny mówią na mnie duży, mama Marek, kuzyni Lolek, rektor, panie redaktorze, Jan Kulczyk, szefie, a Olek Kwaśniewski mówi do mnie po prostu Rysiu. A więc dosyć już tego walenia, zapraszam was na pierwszy element naszego programu, czyli bekowisko. Bekowisko, słuchajcie, to taki kącik, w którym przedstawiamy najbardziej paranoiczne wydarzenia minionego tygodnia. A ten najbardziej kreteński happening otrzymuje zaszczytny tytuł Paranoi Tygodnia. A więc zaczynamy. Za nami wybory do Europarlamentu. Jak wiadomo, jak są wybory, to studentki chodzą do obory. A więc jest to czas, kiedy młodzi ludzie stają się wpływać na współczynnik przyrostu naturalnego. Efekty zobaczymy dopiero za 9 miesięcy. Dodam jeszcze, że w tym magicznym dniu najsłynniejszy polski mulat skończył 50 lat, a więc my, kochani słuchacze, my studenci życzymy mu, aby jednak częściej rozkręcał beki, aby częściej gościł na naszej antenie, bo ostatnio jakby coś uciekł. A teraz, kochani, ekscesy wyborcze zebrane przez naszych agentów w komisjach na terenie całej Polski. W Wałbrzychu nieznani sprawcy włamali się około 6 rano do lokalu wyborczego i ukradli godło państwowe oraz 3 flagi polskie oraz 2 flagi Unii Europejskiej. Standard. Za to w Bielsku-Białej mężczyzna zerwał obwieszczenie wyborcze z siedziby komisji i przed nią je po prostu spalił. No słuchajcie, coraz lepiej. Za to na Pomorzu szef jednej z komisji przyszedł do pracy kompletnie zachlany. Dodam, że zdarzyło to się w Brzeźnie, a szef tej komisji tłumaczył, że był na weselu. No słuchajcie, zapowiada się coraz lepiej, ale teraz przygotowałem dla was najlepszy eksces. Otóż na Śląsku pewna kobieta przyszła do komisji w mundurze niemieckiego generała z czasów SS, z czasów II wojny światowej. Oczywiście została wyproszona i wow, słuchajcie, no ja skomentuję to krótko. W komisjach też siedzą ludzie, a nie ufolutki. A jak człowiek je ze wsi, to napić się musi, po prostu musi. Tym bardziej, jeżeli przebiera się za SS-mana. A teraz, kochani, zmieniamy klimat. W Nowej Zelandii do jednego z domów na przedmieściach Auckland wpadł meteoryt. Właścicielka domu tłumaczyła nam tak. Usłyszałam głośny trzask i cały dom wypełnił się kurzem. Meteoryt przebił dach i spadł na moją sofę w salonie. Cieszę się, że na niej nikt nie siedział. No logiczne, bo ona gdyby siedziała, to by z nami nie rozmawiała. Meteoryt, dodam wam, ważył 1,3 kg i był jednym z największych, jakie dotychczas znaleziono na terytorium Nowej Zelandii. Słuchajcie, naukowcy twierdzą, że do takich zdarzeń jak w Auckland dochodzi niezwykle rzadko. Ich zdaniem meteoryt, który spadł na tą sofę, jest wyjątkowo duży i piękny. Prawdopodobnie zostanie nazwany Auckland od nazwy miejscowości, w której wylądował. No kochani, takie rzeczy się zdarzają. Tymczasem australijska policja ma większy problem. Otóż tym razem olbrzymi meteoryt wielkości domu jednorodzinnego spadł na ziemię w środę wieczorem pod Sydney. Był widziany przez kontrolerów lotów, a także przez mieszkańców oraz kierowców. O nim także jako niezidentyfikowanym obiekcie latających poinformowało miejscowe obserwatorium astronomiczne. Tymczasem, kochani, okazuje się, że jeszcze go nie odnaleziono na terenie Australii oraz okolic Sydney. Do akcji, posłuchajcie, zaangażowano nawet wojsko, zaangażowano policję, straż pożarną, wszystkie siły, jakie się dało i nic, słuchajcie. Wiecie, moim zdaniem może ktoś postanowił zachować go sobie po prostu na pamiątkę. Ale gdzie i jak go ukrył, słuchajcie? Albo australijscy zbieracze złomu, dysponujący o wiele lepszym sprzętem niż polski, może oni go po prostu pocięli i leży gdzieś teraz w jakimś punkcie złomu. To są tylko moje dywagacje, ale kochani, jak to jest możliwe, że ginie kamień wielkości domu rektora, to mnie naprawdę zaskakuje. Ale słuchajcie, powiem wam, przenosząc się już na polskie tereny, że jest to możliwe, posłuchajcie następnego newsa.
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zaginęła przesyłka dyplomatyczna, w której znajdowało się 100 tysięcy baksów. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bezskutecznie poszukuje tego hajcu już od roku, słuchajcie. Pieniążki miały trafić do jednej z placówek dyplomatycznych na tak zwane działania operacyjne, ale oczywiście nigdy tam nie dotarły. Według jednej wersji, słuchajcie, którą dostarczył nam agent, policja oraz ABW nieoficjalnie twierdzą, iż gotówka rozpłynęła się jeszcze na terenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Cytuję. Zacytuję wam teraz, kochani, rzecznika MSZ-u Bogusia Majewskiego. Przesyłka dyplomatyczna zaginęła w 2003 roku. Więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ sprawa jest tajna. Słuchajcie, po raz kolejny urzędnicy udowadniają swoją głupotę. Zamiast wysyłać ten hajs przelewem, wolą bawić się w zasrane przesyłki dyplomatyczne. No słuchajcie, faktem jest, że nie wiem, czy o tym wiecie, iż takiej przesyłki nikt nie ma prawa otwierać czy kontrolować, ale przecież hajs da się wyczuć. No słuchajcie, ja na przykład wyczuwam hajs z odległości 100 metrów, nie wiem. Dla porównania, słuchajcie, przytoczę wam inny przypadek. Otóż komendant pewnego posterunku kazał wysłać podwładnemu paręnaście banknotów 100 złotowych do centralnego laboratorium kryminalistycznego w Wawie. Na drugi dzień zapytał go, czy owe pieniążki doszły, na co policjant odpowiedział: tak, szefie, doszły, ale dla bezpieczeństwa wysłałem je przelewem. Także, kochani, jeżeli natraficie na głupotę urzędników, piszcie. Jako dziennikarz pojadę tam, sprawę wyjaśnimy i załatwimy. Pamiętajcie, PsychoSAR to magazyn wasz, robiony przez was i dla was. A mój mail, słuchajcie, oczywiście jest na stronie www.sarpg.pl. Dobra, kochani, teraz przenosimy się na tematykę o zwierzętach. Posłuchajcie, co stało się w pewnym amerykańskim szpitalu. Otóż czarny niedźwiedź górski został zastrzelony w szpitalu, do którego wtargnął, naciskając sensory elektroniczne przy bramie wejściowej. No, inteligentny niedźwiedź. Otóż ten niedźwiedź pojawił się na jednej z ulic miasteczka Rocky Mountain w stanie Virginia, a potem przed szpitalem. Udało mu się odpowiednio, słuchajcie, nacisnąć czujniki przy drzwiach wejściowych i wbiec na korytarz, a następnie do sali komputerowej. No słuchajcie, policja oczywiście, obawiając się, że zwierzę może zaatakować chorych, zastrzeliła go. Nikt poza nim na szczęście nie ucierpiał, szkody w sali komputerowej były nieduże. Słuchajcie, może po prostu chciał wysłać maila, niestety nigdy się tego nie dowiemy. Tymczasem po 8 miesiącach nieudanego polowania w Hongkongu tym razem schwytano 1,5-metrowego krokodyla, ulubieńca miejscowych mediów. Ważącą 24 kg, 4-letnią samicę schwytano w specjalne sidła zastawione w przemysłowym regionie Yuelong koło granicy z Chinami. W tym samym miejscu, słuchajcie, gada widziano po raz pierwszy już w październiku ubiegłego roku. Krokodyl najprawdopodobniej został porzucony przez właściciela lub po prostu uciekł z jakiejś fermy z Chin. Gad sprytnie, posłuchajcie, umykał kolejnym myśliwym, w tym słynnemu australijskiemu łowcy krokodyli, słuchajcie, facetowi, który jest w stanie włożyć do gęby gada głowę i ten gad, słuchajcie, nic mu nie zrobi, a on się nazywa John Lever. W jednym, a już wracam do tej sprawy, że jest on ulubieńcem miejscowych mediów. Otóż w jednym z medialnych rankingów regionalnego dziennika krokodyl został uznany za osobowość roku. My za to uznajemy go za uciekiniera roku. Słuchajcie, na koniec tej pierwszej odsłony, znaczy pierwszej części pierwszej odsłony, wróćmy jednak do polskiej rzeczywistości. Słuchajcie, do czego jesteśmy zdolni, do czego zdolni są złodzieje w Polsce. Prawie 20-metrową wieżę obserwacyjną ukradli handlarze złomu z terenów byłego poligonu w Czerwonym Boże w województwie podlaskim. Leśniczy, który wykrył kradzież, stwierdził, iż była ona przygotowywana przez dwie noce. Pierwszej nocy przewrócono wieżę, drugiej zdemontowano całą konstrukcję i wywieziono. Jest to, słuchajcie, kolejna zuchwała kradzież z terenów administrowanych dawniej

Słuchajcie, postanawiam zapodać wam troszeczkę muzyki. Nie wiem, czy znacie to, podejrzewam, że znacie, ale jest to słynny przebój Kazika pod tytułem 12 groszy. A więc do zobaczenia po przeboju.

kochani, to pora wracać, słuchajcie. A więc mam dla was następne ekscentryczne i ciekawe news. Otóż od 1 stycznia 2005 roku kierowca wysiadający w Austrii z samochodu z powodu awarii będzie obowiązany założyć ostrzegawczą kamizelkę odbijającą światło, czyli po prostu widoczną z daleka. Decyzję w tej sprawie rząd w Wiedniu podjął we wtorek, idąc za przykładem Hiszpanii, Włoch oraz Portugalii, gdzie takie kamizelki już od jakiegoś czasu obowiązują. Do wprowadzenia takiego przepisu, słuchajcie, przymierza się cała Unia, czyli my też. Czyli czekamy po prostu, aż dojdzie ten przepis do nas. Swoją drogą, słuchajcie, nasi austriaccy agenci dowiedzieli się, iż Austria planuje także wprowadzenie obligatoryjnych kasków dla porannych biegaczy, ponieważ oczywiście są oni tuż po wstaniu i mogą po prostu się potknąć i walnąć głową o krawężnik. Dowiedzieliśmy się także, iż w Austrii stopniowo wprowadza się także migacze dla hulajnóg, ale nie wiadomo jeszcze, czy dla wszystkich typów, czy tylko dla tych, których bieżnik opon nie jest większy niż 0,6 mm. A jak już jesteśmy przy tematach unijnych, słuchajcie, to nasi zachodni sąsiedzi nie lubią płacić drobnymi eurocentami. Federalny Bank Centralny, czyli Bundesbank, ubolega nad tym, iż eurobilonu zaczyna po prostu brakować w obiegu. Niemcy po prostu trzymają drobne w domach. Na szczęście doszło nawet, słuchajcie, do tego, iż mennice muszą wybijać dodatkowe eurocenty, czyli monety 1, 2 i 5 centów. A wersja taka, słuchajcie, jest domeną nie tylko Niemców. Finowie na przykład w ogóle zrezygnowali z 1 i 2 centówek, wprowadzając, słuchajcie, urzędniczy przepis o zaokrąglaniu cen do zera lub piątki. U nas natomiast wciąż panuje moda na zaokrąglanie cen do końcówek 9,99. Hipermarkety przecież prześcigają się w promocjach, iż DVD kosztuje jedyne 299 zł. Tak naprawdę jednak ja wam powiem, że najczęściej towar w promocji to taka rzecz, która jest wadliwa, nie schodzi już, pędzi już piąty żywot, jak na przykład słynne kurczaki z grilla, które momentami można dostać na przykład w Realu za 3,99. Oczywiście jecie je na własną odpowiedzialność. Słuchajcie, czasami można spotkać nawet kurczaki, których skóra jest po prostu w centki, skóra jest żółto-zielona. Także jeżeli zobaczycie takie gówno, to po prostu tego nie kupujcie, poinformujcie mnie, ja pojadę, rozkręcę bekę i będzie czadersko. Wracamy jednak do newsów. 88-letni mieszkaniec włoskiej Potency pokłócił się z młodszym o 21 lat cyklistą o źle zaparkowany rower, po czym wyciągnął pistolet i zabił adwersarza, strzelając do niego czterokrotnie z magnuma. Słuchajcie, następnie z bronią w ręku ścigał jeszcze żonę rowerzysty, która ośmieliła się opowiedzieć po stronie męża podczas awantury. Kobiecie na szczęście udało się uciec, a 88-latek sam oddał się w ręce policji. Rower, który wywołał taką wściekłość Włocha, był oparty o płot jego ogródka. No, kochani, no... Ja wam powiem, nie warto zaczepiać staruszków, bo to może się dla was po prostu źle skończyć. Stare babcie potrafią zmieścić do swoich A3 torebek, czyli torebek wielkości toreb, cegłę lub po prostu miniaturowe kowadełko, więc uważajcie, studenci, uważajcie. Stary człowiek jest moim zdaniem jak pies. Jak go dobrze potraktujesz, to jest grzeczny i potulny, ale jak go wkurzysz, to po prostu odgryzie ci jaja. Kochani, podam wam realny przykład ode mnie z bloku. Mieszka w nim 88 rodzin i po prostu ciężko w takiej kupie o harmonię. Otóż moja młodsza sąsiadka, no młoda sąsiadka, wyszła sobie do pracy i spotkała starego sąsiada, który wyszedł rano z psem. Pokłócili się o głośną muzę, po czym stary pryk dał jej serię gazu pieprzowego, słuchajcie, centralnie w facjatę. Dodam jeszcze, że ów stary pryk jest adiunktem w pewnej szkole wyższej w Słupsku. I kochanie, tu ja mam do was naprawdę gorącą prośbę i pytanie. Czy wysłać do jego przełożonego list i opisać w nim takie zachowania wykładowcy szkoły wyższej? Bo słuchajcie, moim zdaniem to nie jest na miejscu. Jeżeli ktoś jest wykładowcą, to musi trzymać pewien poziom. I dodam wam, że to nie był jego pierwszy przypadek. Więc słuchajcie, czekam na maile i wiadomości od was. Wracając do newsów, bielszczanka Agata Dźwiga pozwała do sądu ministra Jerzego Hausnera i polski rząd. Obarcza ich winą za opóźnienia w wypłacie zasiłków, przez co została bez środków do życia. Pozew wpłynął już do bielskiego sądu.
Otóż słuchajcie, chodzi o to, że 1 maja weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych i okazało się, że te świadczenia, które słuchajcie, wszystkie biedne matki dostawali od ZUS-u, będą teraz dostawały od samorządów, a słuchajcie, każdy wie, a przynajmniej każdy student wie, że mają tam lepszy burdel niż w znanych w Gdańsku Heliosie, Apolisie czy Rozji. Na wypłacenie, słuchajcie, kasy z maja magistratcy urzędnicy mieli czas do połowy czerwca, a tymczasem dopiero teraz, czyli parę dni temu, zasiłki w końcu wypłacono, po tym jak urzędy niemal w całej Polsce były okupowane przez owe samotne matki. Agata Dźwiga, posłuchajcie, samotnie wychowuje trójkę dzieci w wieku 12, 11 i 3 lat. Dotychczas, słuchajcie, utrzymywała się z zasiłków oraz alimentów, które wynosiły łącznie nieco ponad 1000 zł. Na konto kobiety, co mnie dziwi, dotąd nie wpłynęły żadne pieniądze. Słuchajcie, tą panią jak najbardziej popieram, słuchajcie. Pomysł o łączeniu ministerstw skopiowany żywcem z Odry także, ale słuchajcie, chyba Hausnerowi dajemy ciut za dużo. Nie dość, że wicepremier do spraw gospodarki, pracy i polityki społecznej, to jeszcze na chwilę dostał Ministerstwo Zdrowia i już zdążył zamieszać, a na dodatek, słuchajcie, chce nam kazać płacić za wizyty u lekarzy. Swoją drogą zastanówmy się, czy przypadkiem wicepremier Hausner nie zaczyna już doganiać byłego wicepremiera Oleksego, który, przypomnijmy, jak ktoś nie wie, był już premierem, wicepremierem, ministrem chyba wszystkich ministerstw, baronem mazowieckiego SLD, a także szefem całej partii. Słuchajcie, agenci psychosaru dowiedzieli się, że ostatnio do dymisji podał się nawet szef CIA i podobno Oleks już zaciera ręce, no. Ciekawy jestem. Zobaczymy, jak to się potoczy. Oczywiście o wszystkim na antenie Psychosaru, jak zwykle was poinformujemy. Jak już, słuchajcie, zaczęliśmy gadać o CIA, to przejdźmy na tematy związane ze Stanami Zjednoczonymi. Otóż Ministerstwo Obrony USA wydało w ciągu 5 lat około 100 milionów baksów na bilety lotnicze, które nigdy nie zostały wykorzystane. Ujawniło w raporcie Ogólne Biuro Rachunkowości, w skrócie GAO, kontrolujące rząd z ramienia Kongresu USA. Urzędnicy Pentagonu nie starali się nawet o zwrot kasy za niewykorzystane bilety. Słuchajcie, paranoja tygodnia chyba. W innym raporcie GAO stwierdzono, iż resort zakupił 68 tysięcy biletów lotniczych pierwszej klasy lub klasy biznes pracownikom, którym przysługiwała tylko klasa turystyczna. I to, słuchajcie, jest kolejny przykład marnotrawstwa, z którego Pentagon przecież słynie. Przytoczę wam autentyczny przykład, który miał miejsce, na szczęście lub nieszczęście, kilkanaście lat temu. Otóż wtedy urzędnicy Pentagonu zakupili deski do sedesów po 500-600 dolarów za sztukę. U nas jednak, kochani internauci, spotykamy podobne przypadki. Podczas wszelakich posiedzeń rządu, rad miast, gmin, sejmików, rad nadzorczych, zarządów, państwowych firm itp. itd. urzędnicy przecież umilają sobie czas jedzeniem zakąsek, popijaniem cappuccino itp. A w skali roku no są to przecież grube miliony, za które mogliby dofinansować nam dojazdy do uczelni. Jednak słuchajcie, bardziej paranoiczne, co jest ciekawe, i z naszego podwórka gdańskiego było szkolenie samorządu studentów Uniwersytetu Gdańskiego w dworku w Leźnie. Przypomnijmy, dworek w Leźnie jest to taki dworek, do którego Ryszard Krause, czwarty najbogatszy Polak, zaprasza swoich gości. Kosztowało ono, z moich źródeł wynika, parędziesiąt tysięcy złotych. I słuchajcie, po prostu wstyd i hańba. Z pewnej strony jednak, słuchajcie, wydawało się, kochani intersłuchacze, to jest już następny news, iż czasy podsłuchów mamy już za sobą, a tu proszę. 4 urządzenia podsłuchowe znaleziono w gabinecie prezydenta Dąbrowy Górniczej Jerzego Talkowskiego i szefa miejskiego zarządu ulic i mostów. MZUIM, to był skrót tejże instytucji, poinformowali nas przedstawiciele magistratu. Sprawę wyjaśnia już oczywiście policja. A według nieoficjalnych źródeł policyjnych, słuchajcie, owe pluskwy są zwykłymi amatorskimi urządzeniami dostępnymi na bazarze oraz w anonsach. Podsłuchy te znaleziono między innymi w doniczce z kwiatkiem oraz za framugą drzwi. Jak powiedział nam pan Strzelecki, istnieje domniemanie, iż urządzenia podsłuchowe podłożono na zlecenie.
Słuchajcie, pytaniem ze 100 punktów jest, na czyje zlecenie, słuchajcie, komu mogło zależeć na informacjach o miejskich mostach. Jeżeli macie jakieś pomysły, słuchajcie, kochani, piszcie do nas. Teraz słuchajcie, ja muszę się napić, więc kochani słuchacze, za jakiś czas będą słynne teksty i tekściki, o których poinformowałem was na plakatach. Ale teraz słuchajcie, postanowiłem odgrzać pewną grupę, która słuchajcie, wystąpiła na słynnym uniwersyteckim koncercie neptunaliowym. Przypomnę, był to koncert zespołów T-Love i Lady Punk, a raczej Lady Punk i T-Love, który miał się skończyć o pierwszej. Lecz skończył się w pół do pierwszej. Słuchajcie, byłem w urzędzie miasta, rozmawiałem z rzecznikiem prasowym i w ciągu 7 dni dostanę odpowiedź, słuchajcie, dlaczego się ten koncert wcześniej skończył. Dodam jednak, że na moje maile urzędnicy nie odpisywali, co znowu dowodzi o ich niekompetencji i bezmyślności, słuchajcie. Ale jak się dowiem, to wam powiem. Oczywiście nie czuję, że rymuję. A teraz, słuchajcie, słynny szlagier zespołu Lady Punk, Zostawcie Titanica. Oczywiście na żywo.

0: Słuchajcie, przypomnijmy sobie ten koncert festiwalowy.
1: Gitarka Borysewicza.

Dobrze, słuchajcie, wracamy do programu, a więc za chwileczkę będą teksty i tekściki, słuchajcie, ale na rozgrzewkę postanowiłem zaprezentować wam, słuchajcie, parę starszych tekstów. To ma być taki wstępik. Otóż zaprezentuję wam teraz parę ciekawszych tekstów spisywanych przeze mnie w ciągu, no słuchajcie, roku akademickiego, a także wcześniejszych. A więc posłuchajcie, słuchajcie. Pierwszy tekst posłanki Marii Wiśniewskiej z Samoobrony. Ja jeszcze dodam, że jest to chyba jedna posłanka z Samoobrony, posiada wykształcenie wyższe, skończyła Uniwersytet Moskiewski, jakiś tam kierunek ekonomiczny. Posłuchajcie jej tekstu. Ja ten Sejm widziałam w telewizji. Strasznie budynek. Ja nie wiem, co to będzie. No... mentalność niektórych posłów nie zna granic, słuchajcie. A teraz bodajże najsłynniejszy sejmowy tekst. Tekst byłego marszałka Sejmu Józefa Zycha, który zapomniał wyłączyć mikrofonu, co na antenie Saru także czasami się zdarza. A ten tekst brzmiał tak, cytuję. Co ty mi tu kurwa dajesz? Inne znane teksty to, słuchajcie, między innymi w zeszłym roku akademickim, a głównie na komisji śledczej tekściła jedna z najsłynniejszych obecnie posłanek tego parlamentu o pseudonimie Złotousta. Jest ona oczywiście ciut mniej kumata od swojej, mówimy oczywiście o Renacie Beger. Jest ona ciut mniej kumata od swojej koleżanki z SLD. Nadrabia to jednak brater brakiem pruderii. Uwodziła na komisji pana Niemczyckiego oraz, a teraz słuchajcie, zaprezentuję wam jej słynne wypowiedzi. A więc, lubię seks jak koń owies. Chyba mam takie kurwiki w oczach, to przyciąga do mnie mężczyzn, a także słynne nagranie z TVP albo TVP. Przewodniczący Lepper w związku z wojną w Iraku. Słał pisma do prezydenta Busha i sekretarza generalnego ONZ, pana Anana Kofana. Mam też, słuchajcie, zapamiętałem słynny tekst Patrycji Markowskiej na temat ust. Otóż brzmiał on tak. Kiedyś śpiewałem tak emocjonalnie, iż rozwaliłam sobie usta, te przednie. Równie znanym tekstem jest tekst, są teksty, słuchajcie, na temat komisji właśnie jej przewodniczącego Tomasza Nałęcza. Zacytuję tutaj jeden z nich. Z panem Czarzastym jest jak ze świętym Mikołajem. Dużo osób wie, że on jest, bo są prezenty, które znajdują się pod choinką. Ale trudno złapać Mikołaja, które te prezenty daje. Równie słynne były parokrotnie powtarzane teksty Jerzego Jaskierni na temat możliwości wejścia do komisji najsłynniejszego polskiego mulata, czyli Andrzeja Lepera. Cytuję. Andrzej Leper wniesie wkład intelektualny w pracę komisji śledczej. Cytuję po raz drugi. Jestem przekonany, iż jeśli by się znalazł w komisji śledczej, to by wniósł bardzo wartościowe elementy. Pan Lepper mógłby znacznie więcej wnieść niż inni utytułowani ludzie. Tymczasem komentarz do tego tekstów słynnego Jerzego Jaskierni, jego kolegi z klubu SLD, posła Piotra Gadzinowskiego. Jerzy Jaskiernia jest posłem bardzo wyrafinowanym intelektualnie, jest przewodniczącym parlamentarnej grupy polsko-brytyjskiej i czasami sięga do tradycji Monty Pythona. Ja bym nie powiedział, słuchajcie, że czasami, a po prostu dzień w dzień. Oczywiście zapodam wam teraz tak już na prewstępniak faktyczne teksty Krzysztofa Skiby, nie muszę go przedstawiać, które po prostu jak cokolwiek on powie, to w mig staje się tekstem i jest puszczane do netu. A więc zacytuję niektóre. Bezrobotni górnicy ze Śląska są tak samo czarni jak Dr. Dre czy Snoop Doggy Dog. Piosenki są jak dziwki, muszą się dobrze puszczać. Piosenki robi się podobnie jak buty i dzieci, czyli według pewnych reguł. Słuchajcie, to były teksty Skiby. Teraz wracamy stricte do naszego psychosaru i teksty i tekściki. Otóż teksty i tekściki są to bekowe wypowiedzi osób z kręgów medialnych, polityków, biznesmenów, artystów oraz wykładowców i osób związanych z uczelniami wyższymi. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam, drodzy internetowi słuchacze, teksty niekwestionowanego autorytetu moim zdaniem w tej dziedzinie. Otóż wykładowca ten jest wieloletnim pracownikiem Politechniki Gdańskiej. Wykłada przedmioty ocierające się o mechanikę. Ja jego teksty podzieliłem na parę kategorii, czyli rady, uwagi, wnioski i różne. No to słuchajcie, lecimy.
A więc teksty i tekściki, odcinek pierwszy. Rady. Porady wykładowcy są oczywiście nieocenione w przypadku, jeżeli chcemy zaliczyć u niego dany przedmiot. A więc daję. Co do rysunku technicznego, cytuję. Konta się nie pisze, córciu. Cytat numer dwa. Bo jak na sprawdzianie porąbiesz rzuty, to plomba i tyle. Cytat numer trzy. Malutki, malutki, to se możesz kolędy śpiewać. Cytat numer cztery. No pierdyknij to tu, no co ci szkodzi? Cytat numer pięć. A tę kreskę to co? Niemcy ci zabrali? Erika Steinbach? Cytat numer sześć, tyczący się wieku owego doktora. Ksawery, no dawaj tu, no przecież ja nie podejdę. Co powiesz, jak będziesz miał 80 lat? Cytat numer enty. Za chwilę, no poczekaj i ty będziesz rencistą. Kolejny cytat. No wstań, nie będę się przecież garbił. Oraz pewne cytaty na temat porad ogólnych, które nieraz są, słuchajcie, tak zaskakujące, że aż głowa i coś jeszcze boli. No to masz tak, no jak w sedesie, no co, nie zaglądałeś nigdy? Kolejny cytat. Następny ćwok. No mówię, podnosisz deskę i rysujesz to, co widzisz. Nie podnosiłeś nigdy? O ty ćwoczku, no kapito. Na pytanie mojego kolegi, w jakiej orientacji narysować pewien rysunek, wykładowca odpowiedział: biseksualnej. Oraz jego słynny cytat, jak się zawsze czepiał rysunków. Rysujesz to tak i mamy, no Francja, elegancja. Czy jeżeli czegoś zapomnimy, to mówił zawsze: Niemcy to za ciebie dokończą, Erika Steinbach. Słynne, słuchajcie. Teraz kolejna porcja uwag. Uwagi są oczywiście przydatne, przypominają nam one, iż nie jesteśmy doskonali. Cytuję. Coś ty chyba spipciał. I to nawet bardzo. Cytat numer enty. Co ty mi tu pitolisz? Cytat numer kolejny. Cudotwórca jeden czy Hausner? Cytat następny. Gdzieś ty gwint podział, oszuście. Cytat numer 125. Czy wy jesteście z gruzińskiego plemienia płaskowidzy? No słuchajcie, tu się w pełni zgadzam, ponieważ powinniśmy przestrzennie widzieć. Ale jeżeli zaczniemy mu coś wygadywać, to on może nam powiedzieć na przykład tak. Nie trój już, no, ale z ciebie arcyksiąże Ferdynand, tylko uważaj, żeby ciebie w Sarajewie nie odstrzelili. Czy może nam też powiedzieć tak. Poprawiam nie po to, żeby podważać twój autorytet naukowy. Filozof pogryzdany jeden. Przejdźmy jednak, słuchajcie, do wniosków, czasami zadziwiających, a czasem tak logicznych i oczywistych, że po prostu nas zatyka. O, jaki kopalniany rysunek. No dobra, mamy narysowanego całego litra i nakrętkę. Jeden ołówek na dwóch, to wy jesteście przygotowani do zajęć. Wzruszyłeś mnie, czarny. Teraz pytania. Jak nie będzie pytań, to robię sprawdzian. I co, po tych dwóch godzinach nie wiecie nawet, o co zapytać? Teraz słuchajcie tekst do mnie. Oho, jak pięknie ci to wyszło. Jakbyś po trzech setach był. A ten napis coś ty chyba po pijaku robił, co? Każda litera w innym barze. Na kolejne cytaty. Ty to jesteś oszust. No patrzcie, podwójny. No nawet. Albo i potrójny. Czy też patrzcie na czarnego, ten to smaruje. Albo matko ziemio zrobił kopiec. Lub masz taki talent jak Down. No słuchajcie, to jest centralne stwierdzenie. Wszystko mówi. Teraz słuchajcie cytat na temat tego, że czasami współpracownicy z katedry się nie dogadują. Cytuję. Kurwa, widocznie mój współpracownik pomylił rysunki. No kurwa. Teraz słuchajcie o studentach. Każdy z was ma coś z Alfonsa. Nic nie daje, a tylko bierze. Kolejny, gdy zepsuje nam się komputer, a jest to z naszej winy, to lepiej nic nie mówmy. Cytuję. Co chcesz? Mówisz, że coś się zepsuło? No pokaż ćwoku. Po chwili. No co się zepsuło? No kurwa, spierdoliłeś. Czy też na temat naszych rysunków. I masz głaciutkie, jak dupcie, noworodka. O, mamo. Oraz na oko to ksiądz w szpitalu umarł i jeszcze zgrzeszył. Czy też jak nadchodzi rozstanie, to wykładowcy się cieszą. No to do świąt już się nie spotkamy. O, jakże mi przykro. Teraz teksty różne, czyli kwadratowe i podłużne. Ładnie kaszlesz, aż przyjemnie posłuchać. Teraz trochę tekstów na temat, jak wykładowcy nazywają studenta. Cytuję. Ćwoczku, dziadu zbolały,
Menele, ale jesteś cipol. Czy też mój kolega dwa razy się spóźnił na zajęcia i od tego faktu zawsze owy wykładowca mówił na niego: panie prezesie, prezesunio, o, przyszedł szef, miejsce na kurtkę. Czy też jego słynny tekst na zagadnienie, które ktoś go zapytał właśnie, czemu on jest takim oryginalnym wykładowcą, to pan doktor odpowiedział tak: wykładowca czasem też odbiega od normy. Jeżeli wykładowca chce nas po prostu walnąć, to nigdy nas ręką nie uderzy, no chyba że jest to pewien nauczyciel informatyki na wydziale elektrycznym, ale zazwyczaj mówi tak: niech cię byk, albo no niech cię drzwi wahadłowe popieszczą, lub też: ty Menelu jeden, jak cię dorwę w ciemnej bramie, to zobaczysz, co to znaczy dziarstki ręcista. Słuchajcie, słynna była sytuacja, kiedy przez minutę gadał po francusku, bo było głośno. No my też sobie gadaliśmy po polsku i słuchajcie, zrobiła się kompletna cisza. On stoi i po prostu gada, szato, po czym zapytał się nas: rozumiecie coś z tego? Na sali kompletna cisza, po czym powiedział: bo ja też nic z tego nie rozumiem. Czy też słuchajcie, teksty na temat jak przynosimy z zajęcia, to słuchajcie, trzeba się liczyć z konsekwencjami, gdy ktoś nie przyjdzie, no my lub wykładowca, cytuję: okej, przeniosę wam zajęcia, ale spróbujcie mi nie przyjść, to was skurwysyny dorwę. Czy też jeżeli wieszamy kurtki nie tam, gdzie powinniśmy: zabierajcie mi te kurtki, ćwoki, no ćwoki jedne, krzesło mi chcieli zabrać, no. Albo gdy coś po prostu sknocimy: no na Ozyrysa, aleś to spipciał. Wstawaj, przestępco jeden, sprawdzę, czy nie oszukujesz. Też jak robimy coś dla pizzu, to wykładowca czasami może zapytać się nas po prostu: no co ty, no ty se jaja robisz? Słuchajcie teraz po prostu tekst roku. Otóż zawsze, kiedy rozpoczynał się wykład, to wykładowca owy mówił do nas tak: no dobra, drodzy chorzy, albo drodzy chorzy, zaczynamy wykład. A teraz troszeczkę dla odmiany jego tekstów do kolegi noszącego stały aparat ortodontyczny. Cytuję: nie uśmiechaj się tak w pobliżu gniazd wysokiego napięcia. Nie podchodź do gniazdek elektrycznych. Żelazny, jakbyś wskoczył do wody, to byś rekina zagryzł, co? Cześć, żelazny. Ty żelazny, ty przestań. Tak, był u mnie żelazny, nawet coś chciał, ale zapomniałem co. No wiesz, to by jest cały żelazny. Czy też przyszedł do nas na zajęcia, rozgląda się po sali: panowie, jest człowiek w żelaznej masce? A jak już żelazny, czyli mój kolega, się spóźnił, to powiedział do siedzącego przy nim kolega tak: ty, koło żelaznego, uważaj, bo korozja. Słuchajcie, mam pytanie. Jeżeli ktoś was wie, kim jest ten nauczyciel, chodzi mi o jego nazwisko, proszę o przesłanie tego na mojego maila. Dla pierwszej osoby, która wyśle, PsychoSAR oraz moja firma, czyli Procom Software i Procom Investments, ufundowaliśmy dla tej osoby nagrodę. A więc czekam na maila. Mój mail jest dostępny na stronie www.sarpg.pl. Teraz tak, kochani, po wakacjach w tym miejscu zapraszamy na pozycję, czyli pozycje seksualne, wykłady właśnie na temat tych pozycji, omawiane przez profesorkę doktora nauk medycznych Brunhildę Anal-Oral. A teraz kolejny stały punkt programu, czyli skecze, parodie wywiadów z osobami powszechnymi znanymi. I będą to wykłady oczywiście o różnorodnej tematyce i wielu bardzo ciekawych zagadnieniach. Teraz słuchajcie, będzie oczywiście druga i trzecia, czyli cała końcówka wykładu profesora Miotka na temat jakże popularnego dzisiaj słowa kurwa, ale to odbędzie się, słuchajcie, po krótkiej przerwie na zespół Lady Punk. A więc macie Lady Punk na żywo i kryzysową narzeczoną. Też przypominam, z Neptunaliów. A więc posłuchajcie sobie i zapraszam was po MP3.

No to kochani, wracamy do naszego wykładu profesora Miotka, bo słuchajcie, czas nas pogania, a jeszcze mamy dwa punkty naszego programu. Posłuchajcie, jak wspomniałem ostatnio, dotarliśmy do stenogramu z autentycznego wykładu profesora Miotka na temat jakże popularnego dzisiaj słowa kurwa. Ostatnio przedstawiłem wam fragment charakteryzujący to słówko jako formę wyrażania uczuć, na przykład podałem, że jak się skleczymy, mówimy o kurwa. Prezes ten także może pełnić rolę przerwnika oraz charakteryzować osoby. Dzisiaj dokończę wykład, a więc cytuję. Wyobraźmy sobie, jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa się pytanie, słuchajcie, nasuwają mi się złe myśli o władzach gminy. Ale wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste słówko o kurwa, które wyczerpuje całą sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrazić inaczej swoich uczuć. Cała Polska zaczęłaby porozumiewać się na migi i gesty, słuchajcie, co doprowadziłoby do nerwic, nieporozumień, niepewności i niepotrzebnych naprężeń w narodzie polskim. A wszystko przez jedną małą kurwę. Spójrzmy jednak na rodowód tego słowa. Słuchajcie, rodowód będzie w następnym odcinku i będzie to naprawdę już trzecia część wykładu profesora Miotka. A teraz, słuchajcie, pragnę zaprezentować wam to, co mówiłem, czyli nowy punkt programu Sprawy Nierozwiązywalne i tu prosiłbym o posłuchanie dokładnie. Słuchajcie, kochani, naga prawda o jeździe na gapie w Gdańsku. Będzie to żywcem przeniesione z wykładu z algebry liniowej, a więc rozważmy przypadek następujący. Student jedzie trajem lub autobusem z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku. Niech kierowca lub motorniczy z kimś rozmawia, albo kanar wsiada na innym miejscu niż przystanek. Wtedy łamie on, zarówno kierowca jak i kanar, regulamin ZKM-u i jak spiszemy jego numer, który nomen omen musi wisieć w widocznym miejscu, nie dostanie on premii, jak powiedziała mi własnosłowie i własnoustnie pani rzecznik prasowy ZKM-u Gdańsk, pani Iza Kozicka-Prus. Premia jest znaczna, dodała pani rzecznik. Mamy założenie, wsiadają kanary. Jest także fakt, sprawdzają bilety. Teza pierwsza, przypadek A. Jak do nas podchodzą, mówimy, iż kierowca tudzież motorniczy z kimś rozmawia i jak o nas spisze, to my spiszemy kierowcę albo motorniczego i nie dostanie on, kierowca albo, bądź jakkolwiek motorniczy, i nie dostanie on premii. Przypadek B. Jak do nas podchodzą, mówimy, iż nie wolno im wsiadać byle gdzie, czyli poza przystankiem. Teza druga. Mówimy, iż jesteśmy dziennikarzem lub dziennikarką lub takowego, takową znamy. Macie przykład mnie, Rysiu, reprezentuje Studencką Agencję Radiową oraz magazyn studencki Płynie pod prąd. Teza trzecia. Mówimy też, iż znamy panią rzecznik prasową ZKM-u. Podajemy tu jej dane personalno-osobowe, pani Izabela Kozicka-Prus. Twierdzenie. Nie zostaniemy spisani. Dowód. Kamery są często byłymi kierowcami i doskonale się z kierowcami znają, a wręcz kumplują, a wręcz razem piją piwo i wódkę, a wręcz ja na przykład widziałem razem kierowców i kanarów w pewnym dużym, większym sklepie rzeźniczo-wędliniarskim, jak kupowali razem kiełbasę, a w siatkach trzymali oczywiście wódkę. Czyli inteligentny kanar nie przyczyni się do zmniejszenia pensji swojego kolegi. Uzasadnienie. Kanar to inteligentne zwierzę. No więc, kochani, podałem wam tu istne lamaty dotyczące jazdy na gapę. A w następnym odcinku, słuchajcie, opowiem wam między innymi o kartach płatniczych. Udowodnię wam, drodzy internauci, że można kupić na kartę już jeden chleb, a także co robić, jak potrzeba hajcu, a zostajemy na lodzie bez banku i bankomatu. W kolejnym odcinku także opowiem wam, na jakich plażach w Polsce możemy się napić, a gdzie za to zabolimy, czyli dostaniemy mandat. Będzie także o tym, czy do supermarketu musimy wchodzić z koszykiem. A także, słuchajcie, między innymi tekstów wykładowców z PG ciąg dalszy, czyli między innymi takie teksty. Widzicie, jakie to proste? Jak pół litra na dwóch. Oraz albo ja tę belkę, że tak powiem, przerżnę na pół. Czyli, kochani, do tego zapraszam was za tydzień. Za tydzień będzie także dokończenie wykładu profesora Miotka. Będzie także, słuchajcie, stały kącik English Sucks i wiele ciekawych rzeczy. Słuchajcie, kończy się czas, kończy się semestr, kończy się rok akademicki, kończy się wiosna, kończy się tydzień,
Kończy mi się woda Sobieski, jeżeli nie wiecie, gdzie ją kupić, zgłoście się do mnie. Z bólem w członku muszę zakończyć drugą odsłonę magazynu Studenckiej Agencji Radiowej o kryptonimie PsychoSAR. Jeszcze dodam, że za tydzień będzie kolejny odcinek English Sax oraz stronniczy przegląd prasy. A więc słuchajcie, po prostu powiem wam do zobaczenia. A na koniec, jak już tak zagraliśmy sobie z Lady Punkiem, to zaprezentuję wam kawałek, oczywiście zespołu Lady Punk, pod tytułem Mniej niż Zero. Niestety nie pamiętam, czego grałem, więc słuchajcie, zapodaję go już tutaj i właśnie teraz. Sorry. Po prostu mi się wybiło. Słuchajcie, przypomnijmy sobie Neptunali. Mniej niż zero! Mniej niż zero! Mniej niż zero! Mniej niż zero! Mniej niż zero! Mniej niż zero! Mniej niż zero! Mniej niż zero! Mniej niż zero! O, słuchajcie, zaczyna się!

0: That's Stevie Gadd on drums.
1: How you doing? Are you cold?

matki archaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąpi.

Jarka Niele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: bardzo serdecznie i bardzo przepraszamy za obsuwę i spóźnienie. Oczywiście było to podyktowane pogodą. Już za chwilę zaczniemy, także witamy bardzo serdecznie i zaraz włączamy już coś odpowiedniejszego.
1: Coś, co będzie trzeszczeć.

0: rozpoczęliśmy takim przerażającym utworem, bo jesteśmy bardzo, bardzo źli na pogodę i na wszystko, co nas dzisiaj spotkało.
1: Nie no, pogoda to pogoda, ale lód na drogach, który uniemożliwił po prostu swobodne podjechanie nam tutaj pod górę i dotarcie do radiostacji na czas, no to był największy problem.
0: Zaczęło się już przy samym wyjeździe spod domu, zakopało nas i trzeba było pchać.
1: Tomek wtedy pierwszy raz dzisiejszego wieczoru musiał użyć swoich muskułów.
0: Tak, a potem tuż przy dojeździe zabrakło nam na jakieś 15 metrów, no może nawet mniej i bylibyśmy tutaj szybciej niestety.
1: No nie właśnie, bo może pewnie nie wszyscy wiedzą, niestety Radio SAR znajduje się w budynku położonym wysoko. Po prostu wysoko.
0: I trzeba tutaj podjechać.
1: Trzeba tutaj podjechać i normalnie nie ma z tym żadnego problemu, ale w dni takie jak ten, kiedy na drogach panuje jakaś dziwaczna mieszanina soli, błota, lodu, śniegu i nie wiem czego jeszcze, no okazało się to po prostu nie do przejścia, właściwie nie do przejechania.
0: A zima ma też swoje uroki, bo oprócz tego, że się zakopaliśmy, to wczoraj wybraliśmy się na przykład na sanki.
1: Oczywiście, jak już było ciemno i dzieci spały.
0: Tak, bo nie chcieliśmy, jak to się nieładnie mówi, robić wiochy, prawda? że niby tam trzydziecha prawie, a zjeżdżamy sobie na sankach, ale naprawdę gorąco polecamy, jeżeli macie jakiś stok w okolicy, to proszę wyciągnąć sanki i ruszamy.
1: Także podsumowując ten przydługi wstęp, sanki tak, podjazdy pod górę nie.
0: Nie. A dzisiaj będzie muzyka, chociaż jej niewiele już zostało, nam taka muzyka, przy której można zjeżdżać na sankach.
1: O tak.
0: Więc zaczynamy.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: No i tak jak powiedzieliśmy, będzie można sobie pozjeżdżać, także jeżeli ktoś z Państwa ma sanki gdzieś tam w pobliżu i jakiś stok, to zapraszamy.
1: Tak, i jeszcze do tego musi mieć jakiś chyba komputer przenośny, nie?
0: A co tam?
1: Albo długie słuchawki.
0: Nie przesadzajmy, jakoś sobie tam słuchacze poradzą. Zaczęliśmy od zespołu Eels, to było na samym początku, bo nie powiedzieliśmy, co to było. Potem Modern Lovers i Jonathan Richman, który tam temu zespołowi szefował, a przed chwilą zespół The Runaways, to wszystko z zamierzchłej przeszłości. I pozostaniemy przy takich punkowych rytmach i to przy kobiecych zespołach również, bardziej współczesnych, chociaż zespół już klasyczny i nie istnieje. Formacja nazywa się

Tak brzmiał zespół Elastica na swojej drugiej i, jak się okazało, niestety ostatniej płycie.

0: Najpierw Mad Dog, a potem How He Wrote Elastica Man, to oczywiście parafraza tytułu słynnego utworu The Fall, i Marky Smith tutaj gościnnie się ukazał. Podobało się?
1: Się podobało, chociaż powiem ci szczerze, że cała płyta tak mnie średnio przekonuje.
0: No i z takimi też spotkała się opiniami. Wszyscy wychwalali pierwszą płytę zespołu Elastica, potem zespół kazał nam czekać długie 5 lat na ten drugi album, no i okazało się, że nie spełnił oczekiwań. Mi się bardzo podoba.
1: Może ale nie tak jest... bardzo? Bez zastrzeżeń?
0: No,
1: bardzo,
0: są
1: bardzo
0: zastrzeżenia, owszem, ale można przymknąć oko. No to za to nie trzeba przymykać oka w przypadku płyty Pink Flag zespołu Wire, prawda?
1: Zastanawiałeś się kiedyś, ile utworów nagrał zespół Wire?
0: Myślę, że to są tysiące.
1: To są tysiące, ale gdyby pewnie podsumować czas, to wyszłyby zaledwie setki, a jeżeli nie dziesiątki.
0: To wyszłyby, godzina by wyszła.
1: No, trochę przegiąłeś, ale faktem jest, że teraz będą dwa utwory zespołu Wire, które zajmą w sumie tyle czasu, co jeden
0: krótki utwór.
1: Innego zespołu.
0: No ale to specyfika wczesnych dokonań zespołu Wire. Na tej płycie chyba 20 kilka utworów, natomiast jakieś 40 minut muzyki.
1: No mi się zawsze wydawało, że oni te utwory mieli takie krótkie, bo dłuższych nikt by nie zniósł.
0: Oj, bez takich złośliwości, dobrze? Może niech słuchacze ocenią, czy zespół Wire, klasyczny zespół Wire, który nadal istnieje.
1: To ile już lat istnieje zespół Wire?
0: Od 77 roku, czy 6.
1: Ładnie, prawie 3 dekadki.
0: Ale z przerwami, z przerwami jakimiś tam. Dwa fragmenty z debiutanckiej płyty zespołu Wire. Oczywiście zachęcamy gorąco, bo można sobie zakupić po niewysokich cenach te wszystkie trzy pierwsze legendarne płyty tego zespołu, a także późniejsze dokonania są również osiągalne.
1: No.
0: No dobrze, dwa fragmenty z pierwszej płyty zespołu Wire.

0: krótko i treściwie zespół Wire, tak jak trzeba. Zresztą dzisiejsza audycja jest bardzo krótka i treściwa, dlatego staramy się jak najwięcej utworów Państwu zaprezentować.
1: I właściwie będzie, gdybyśmy proponowali dzisiaj tylko utwory zespołu Wire, to byłaby to chyba największa ilość utworów zaprezentowanych.
0: Zgadza się, moglibyśmy ze trzy płyty zmieścić. I cały czas pozostaniemy w takich dynamicznych, gitarowych klimatach wywodzących się z punk rocka, bo teraz ikona punk rocka.
1: No, nazwa, która chyba każdemu coś mówi.
0: Nawet pięcioletnie dziecko wie, kim był Johnny Rotten i kim byli muzycy zespołu Sex Pistols.
1: Nawet potrafi wyskandować kilka kawałków.
0: Zgadza się i obudzone w środku nocy potrafi wymienić tytuły wszystkich utworów z Nevermind the Bollocks.
1: To może puścimy.
0: Dobrze, Submission. Ten utwór wybraliśmy, a potem zespół, który nie był tak popularny, ale jego, jak Sex Pistols w czasach tej punkowej rewolty, ale jego znaczenie jest nie mniejsze. Nazywali się The Damned. Więc dwa razy z legendarnych archiwów punk rockowych audycji, co w Radio Trzeszcz.

0: Jak się okazuje, zima nie była jedynym pechem, jaki nas spotkał. Zespół The Damned postanowił zakosztować punkowej rewolty i po prostu nie chce opuścić odtwarzacza, ale sobie poradzimy z nimi, no proszę. Udało się. Nie tacy straszni punkowcy, prawda?
1: No ba, jeżeli się ma taki magiczny przycisk, który się nazywa stop,
0: wszystko
1: można sobie
0: się
1: nawet z punkowcami poradzić.
0: A my pozostaniemy cały czas przy dynamicznych utworach, bo dzisiaj właściwie tylko tak będzie. No może pod koniec odrobinę zwolnimy, ale tylko odrobinę. Dwa hymny, można powiedzieć, sprzed dwóch i sprzed roku. Mniej więcej w tym samym czasie się chyba ukazały. To coś dla młodych słuchaczy. Najpierw zespół The Libertines, ale ze swojej pierwszej płyty, a potem zespół Von Bondies. Nie wiemy, czy ktoś będzie pamiętał o tych zespołach.
1: Ale kawałki są fajne, no
0: i nam
1: jakby nie
0: jest
1: patrzeć.
0: Bardzo przyjemnie, gdy słuchamy.
1: Chłopcy z The Libertines robią wokół siebie dużo szumu i naprawdę prawdziwe rewolty i dragi idą w ruch i tłuczone butelki i więzienie i nie wiem co jeszcze.
0: Prasa to szaleje.
1: Chyba jak trzeba, nie?
0: Tak, umiejętnie upadają nawet, tak żeby było spektakularne. Umiejętnie się spóźniają na koncerty. No,
1: nawet odwołują koncerty w bezczelny i ostatni sposób. No, także starają się jak mogą, to jedno jest pewne. Chyba trochę mało ma ostatnio prasa niegrzecznych chłopców.
0: Właśnie. I tutaj upatrujemy popularności The Libertines.
1: Chociaż
0: trzeba przyznać, że...
1: No właśnie.
0: Że mało jest tak dobrych piosenek, jakie wychodzą z pod ręki tych panów.
1: A z drugiej strony, gdyby panowie jeszcze byli trochę mniej leniwi i te piosenki trochę dopracowywali, to myślę, że jeszcze byłoby fajniej.
0: A gdyby się jeszcze nie kłócili i w ogóle zespół Libertines istniał, to w ogóle by było fajniej.
1: No ale chyba za dużo wymagamy.
0: Nie, to nie da się ukryć. To jeden z najważniejszych zespołów ostatnich lat, tak można nawet powiedzieć.
1: No chyba trochę przegiałeś.
0: Nie przeginam.
1: Chyba
0: tak mi się wydajesz. Nie pod względem medialnym może tak.
1: A, pod względem medialnym, to nie. To się zgodzę z tobą na pewno. Natomiast ja nie wiem, czy chłopcy trochę nie robią sobie jednak krzywdy przez tą swoją medialność, ale taką, wiesz, medialność zadziorną. Medialność właśnie więzienno-awanturniczą. I chyba tak naprawdę trochę zaczyna się ich traktować z przymrużeniem oka i nikt na muzykę już nie zwraca pierwszej uwagi.
0: No, następuje taki moment na pewno.
1: No, ale Boże, rozgadaliśmy
0: się. Ale
1: Jezus, nikt
0: tak naprawdę,
1: nam nie przerwał, Boże.
0: Tak naprawdę między nami, no to w naszym kraju no, niewiele osób obchodzi w ogóle zespół Libertines i to jest najsmutniejsze. Tak?
1: To była taka lekcja pokory, prawda? Przyjazd
0: tak,
1: na koncert. Tak jak swojego czasu Oasis dostał lekcję pokory.
0: No właśnie. Kiedy zobaczyłem. Państwo pamiętają?
1: No właśnie.
0: Zespół, który zapełnił Nebworth, tam 200 ileś tam tysięcy, przyjeżdża do naszego kraju na torwar świecący pustkami.
1: No tak jedna trzecia może.
0: Jedna trzecia, 2000 osób. No. Nikt nie zna słów. Ci, którzy znają, się starają, ale...
1: Ale co oni tam mogą,
0: oni tam
1: ta garstka?
0: Mogą. Utwory brzmią jak instrumentale. No to jest jednak
1: wyzwanie.
0: Inny świat. No, więc my postanowiliśmy tutaj co niektórym nieobeznanym przybliżyć, że taki zespół Libertines istnieje i słuchamy sobie z pierwszej płyty What a Waster.

0: To był zespół Von Bondis, a wcześniej The Libertines, czyli dwa hymny ostatnich czasów.
1: No, z tym słowem hymny to tak chyba
0: oj,
1: szafujesz trochę.
0: Daj spokój, no churalne refreny, o co chodzi? No dobrze, troszeczkę zwolnimy, bo będziemy powoli niestety finiszować.
1: No fajnie, dopiero co zaczęliśmy, a już tak. Finiszujemy, ale no kurczę, no przysypało nas teraz. No co tutaj dużo gadać?
0: No niestety, nie poradziliśmy sobie z warunkami
1: i zima zaskoczyła drogowców.
0: Tak, tak. Dwa zespoły, które szykują się do wydania, nie, już wydały swoje nowe albumy długo oczekiwane. Do nas jeszcze te płyty nie dotarły, więc no, nie wiemy jak...
1: Przyznajemy się, no po prostu jeszcze ich nie mamy, co nie znaczy, że ich mieć nie będziemy ich tutaj prezentować, ale na razie będziemy sięgać do przeszłości.
0: No właśnie, bo bardzo byśmy chcieli wiedzieć, jak zespół Doves brzmi na swojej nowej płycie i jak zespół Idlewild, bo to dwa zespoły, które bardzo cenimy, jak to wszystko brzmi i co zaproponowali, no ale niestety albumy te jeszcze z nami nie są, za to mamy... coś z archiwum, prawda? I możemy zaprezentować w oczekiwaniu na...
1: No, to prezentujemy. No, to najpierw Doves, potem Idlewild i będzie fajnie.
0: Tak. Catch the Sun, tak się nazywa ten utwór Doves.
1: To potrzebny teraz utwór, tak, jest bardzo...
0: utwór bardzo potrzebny. A potem Idlewild ze swojej drugiej płyty, więc gorąco zachęcamy do słuchania.

0: Idlewild, a wcześniej Doves. Jak brzmią te zespoły na swoich ostatnich płytach, jeszcze nie wiemy, ale liczymy na to, że w końcu niedługo się dowiemy. Magda, jesteś?
1: No pewnie, że jestem.
0: Dostaliśmy informację całkiem niedawno, że może ktoś z Państwa jest zainteresowany. Na koncertach w Polsce, na dwóch koncertach, pojawi się brytyjski zespół Clear Lake.
1: No to też jest zespół, tak jak niedawno zapowiadany Pram z wytwórni Domino. Pojawi się, zdaje się, że to była połowa marca. Być
0: chyba
1: może,
0: tak.
1: że około 20 to najpóźniej. Koncerty będą, jak Tomasz mówił, dwa. Jeden będzie w Krakowie, drugi będzie w Warszawie. My oczywiście zapraszamy serdecznie.
0: Sami się nie pojawimy niestety, bo mimo wszystko jest to dosyć kosztowne i jest to daleko, ale jeżeli ktoś ma blisko i jeżeli ktoś jest wiernym sympatykiem zespołu Clear Lake, chociaż chyba niewielu takich w naszym kraju, to gorąco zapraszamy, bo to naprawdę przyzwoita muzyka.
1: No, gdyby formacja pojawiła się w Trójmieście, to byśmy się wybrali na pewno, ale podróż do Warszawy dla zespołu Clear Lake raczej nie wchodzi w grę. Mimo, że jest jakoś zapowiadana już nowa płyta powolutku. No.
0: O, proszę. Więc zapraszamy, a ponieważ jest to świeża dla nas wiadomość, więc nie przygotowaliśmy żadnego utworu.
1: A obiecujemy się poprawić.
0: Tak, natomiast myślę, że inny utwór z koncertu Państwa zadowoli. I no, to będzie.
1: No i to będzie zespół, którego właściwie chyba nie prezentowaliśmy nigdy.
0: Nigdy?
1: Tutaj. Albo prawie
0: naprawdę?
1: Nigdy.
0: Taki zespół?
1: Tak, tak mi się wydaje, ale wszyscy go prezentują, więc my chyba nie musimy specjalnie.
0: Jakoś tak. To też będzie ostatnia kompozycja w dzisiejszym programie.
1: Wyjątkowo krótkim programie, chociaż kończącym się o czasie.
0: Ale takim skondensowanym bym powiedział.
1: Tak. No to na zakończenie Radiohead w wersji live.
0: W wersji live. Wszystko na swoim miejscu, prawda?
1: No dokładnie.
0: Bardzo dziękujemy, bardzo przepraszamy za nasze tutaj spóźnienie i że tak to wszystko wyszło. Zapraszamy za tydzień.
1: Mamy weźmiemy nadzieję, narty, więc powinniśmy dotrzeć
0: tak,
1: na czas.
0: Że uda nam się dotrzeć na czas. Dobrej nocy życzymy na koniec Radiohead. Dobrej nocy.
1: Pa. Dobranoc i do usłyszenia.

Widok z balkonu willi w Lanskoroni to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

0: dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
1: Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot, tydzień później dwa razy Wrocław, potem Lublin, trzy razy Poznań, Kraków.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. These diamonds are too small.

jadę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubię w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni, jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy, szczerze mówiąc.

znowu nocny maraton. Nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę Panadol. Chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.